0: what's going on? This is Temper City.
1: Radio Kapris.
2: To je Kapris.
3: Kapris je številka ena na obali.